kwainzwa kamhinduro yacho handiwo kangoshanda chete zvezvido kufambira uchifamba zvako nemarori uchimhanya zvako nechingwa uchibata nepapo nepapo sezvinoita dzekero wangu vakomana vanomhanya negonyeti murodhi muzvekuti ukavaona vakananga zvavo parodha paka vanenge vakatobaika baiwa aiwa vakomana maswera seiko soko zviri kufamba seiko parodha apo ndechokwadi chekuti maswera zvakanaka raika vamusaigwa mamboswera seiko parodhi ipapa mamboswera seiko raiwa mutsengerere zviri kufamba seiko captain

kwainzwa kamhindo yacho handiwo kwangoshanda chete zvezvido kufambira uchifamba zvakuone marori uchimhanya zvakuone chingwa uchibata nepapo nepapo sezvinoita dzekuru wangu vakomana vanomhanya negonyeti murodhi zvekuti ukaona vakananga zvavo parodha paka vanenge vakatobaika baiwa aiwa vakoma maswera seiko soko zviri kuvamba seiko parodha apo ndechokwadi chekuti maswera zvakanaka raika vamusaigwa mamboswera seiko parodha ipapa mamboswera seiko raiwa mutsengerere zviri kufamba seiko captain

ahisaka natalia parejo daiso atalinga chinwani chete atalia kuzofara address joy in the load atalia kuzofara atokas moyo